0: Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.

0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: Radio Kapris. Obala je zakon.